Yes. Yes. Sponsor, yeah. Serce tak czyste. Oczy po wojnie. Yes. Bezpiecznie. Yes. Spokojnie. Usta tak słabe. Słowa bezdomne. I tylko lub jak. I tylko lub jak. I tylko lub jak. I tylko lub jak.